0: Jenny. Jenny, gdzie ty idziesz?
1: O!
0: Gdzie idziesz?
1: Ja idę do domu.
0: Chodź, ciocie, kup mnie jednego.
1: No. Moja żona mnie zabije.
0: To się boisz twojej żony?
1: You better believe it. Moja kobieta waży 350 funtów.
2: Get together.

0: Co?
1: Możesz chodzić! Śmiecisz daleko, śmiecisz do skok!
0: Patrzy mnie, nie patrzy mnie!
1: Ale nie wiem, Julia, patrzy mnie, ty ksiekaj, ty pijaku!

0: You've heard of the alternative lifestyle? This is Alternative Radio, Grizzly Internet Streaming.
1: Everybody, live it up! Było to w lesie, zima przygrywał, a taki młody ludziom zaśpiewał, a taki młody ludziom zaśpiewał.

zaśpiewam ładne piosenki. Ej, rozweselcie chłopcy i panienki, ej, rozweselcie chłopcy i panienki, a w

lat miałem, gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Gdzie się udało, to ludziom śpiewałem. Tak się ludzie dziwowali, śpiewaj, że dali. Nawet mi do kapelusza pieniądzki kładli. W chicagowskim mieście to mnie poznali.

flaszkę i kiełbasę niesie. Komoter flaszkę i kiełbasę niesie. Jedni piją, drudzy tańczą, banda ładnie gra. A basista smyczkiem grywa i okiem mruga. Yeah! Nie mrugaj, nie mrugaj!

0: Hej tam, skrzypaki, zagrajcie nam starodawną góralską melodię.
1: No już ci, zagramy. Raz, dwa.

na środku pola. Rośnie to pola. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Jak będziecie moja, to ci rączkę dam. Powiedz, że mi moja lubo, si będziecie moja. Powiedz,